Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda ci

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo. Melo. Radio.
1: Tyle pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

Wraca do nas na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: O reklamie.

Pamiętajcie o trwających utrudnieniach na Zakopiance w Libertowie. Do dyspozycji kierowców są tylko 3 pasy, 2 w kierunku Myślenic i 1 w kierunku Krakowa. Wyznaczono objazdy od węzła Mogilany oraz od węzła Gaj. Prace na Zakopiance mają potrwać aż do grudnia tego roku.

zbyt fajna środa się szykuje dzisiaj, żeby zaspać. To już w pół do siódmej. Wstaliście czy właśnie wstajecie? Bo my już podkręcamy tempo. Macie telefon pod ręką? Tak się pytam, bo za chwilę wodoodporna torba będzie do zgarnięcia. Przyda się na pewno. Waldek Darłak. Siemanko, dzień dobry, hej.

Give me one of all. James Hype i Sam Harper w Melo Radio. Podkręcamy tempo, a wy dajcie znaka, że jesteście już obudzeni, już na nogach, że już środę, no właśnie, odpowiednio rozpoczęliście. 321-321-777. Słuchajcie, mam coś, co może już za chwilę być wasze, coś, co wam się na pewno przyda. Wodoodporna torba Melo Radia. Taka nasza, może być taka wasza. Dzwońcie już teraz. 321-321-777. Wodoodporna torba do zgarnięcia dla was. 321-321-777. Mam też trzy szoty.

0: στα διραμιά η Fly High Mellow Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj rano, w środę, za 16 minut będzie 7, a co ty robisz, Michał, o tej porze?
1: Jestem w trasie, jestem kierowcą i teraz jadę z pacjentami na dializę.
0: Dobra, okej, Michał, słuchaj, słyszałem, że po urlopie też jesteś i jeszcze w dodatku przed jakimś fajnym wyjazdem. To dużo się dzieje pozytywnego u ciebie?
1: No, ostatnie dni spędziłem z dziećmi nad morzem, odpoczęliśmy, poszliśmy. A w najbliższym czasie wyjeżdżamy na kolejny wyjazd na termy, troszeczkę się zrelaksować.
0: No dobra, to trzymam kciuki, bo pogoda ma być podobno całkiem okej. Okay. I do tego mam dla ciebie jeszcze... 3 szoty w Melo. I teraz, Michał, to się skup, bo uwaga. Do pływania to materac czy koło?
1: Materac.
0: Zimny czy gorący prysznic?
1: Zimny.
0: No to teraz uwaga. Wolisz do drugiej połówki mówić kotku czy tygrysku?
1: Oj, słucha, kotku.
0: Zweryfikowane. Słuchaj, Michał, dla ciebie wodoodporna torba przyda się z tego, co słyszę nieźle na tych termach, na tych wakacyjnych jeszcze wyjazdach też na pewno. Niech ci służy. Pakujemy i wysyłamy taką wodoodporną torbę Meloradia do ciebie. 3 szoty w Melo.

0: Overdrive, Offenbach w Melo Radio. Podkręcamy tempo, zapowiada się środa wysokich lotów. Już za chwilę newsy. O czym będzie?
1: Będzie między innymi o tym, że 24 godziny i 24 minuty można lecieć na jednym locie i to tak z Australii do Francji. W jednym locie.
0: No to jednym rzutem już za chwilę, ale Farben w Melo, Body Talk, tak wam zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać, bo tak podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj. Za 6 minut, 7.
2: Autopromocja. Sunrise Last Minute z Melo Radiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Urzel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Pani Barbaro, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
11: Panie Pascalu, no jakby to...
10: A widziała Pani?
11: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
10: I w niej pewnie jeszcze

0: RadioExpert.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
8: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: termometry wskażą 23 stopnie na Mazurach, 25 nad morzem, a 26 w centrum. Na południu będzie 27, a na zachodzie Polski nawet 29. Jutro temperatura miejscami przekroczy 30 stopni. A dzisiaj spodziewajcie się dużo słońca, tylko na północnym wschodzie zachmurzenie okresami będzie duże. Tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu.
1: To już prawie siódma. Teraz newsy Meloradia i Ula Myszkinis.
2: W wakacje rośnie liczba nieodwołanych wizyt lekarskich. To wydłuża kolejki. Jak mówi dr Marta Frejowska-Reniecka, pacjenci nie pojawiają się nawet na zaplanowanych zabiegach.
3: Mimo że dzień wcześniej dostają SMS-em powiadomienie, przypomnienie o wizycie.
2: Bez wymówek, jeden telefon i ktoś inny może skorzystać z pomocy lekarzy. A propos lekarzy, kierunki lekarskie biją w tym roku rekrutacyjne rekordy, jak czytamy w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. O jedno miejsce na medycynie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym walczy średnio 17 osób, a w Białymstoku ponad 23. A ponad 3,5 miliona ludzi śledziło na żywo w internecie testowy lot zmodyfikowanego Airbusa australijskich linii Qantas z Melbourne do francuskiej Toulouse. Ten lot trwał 24 godziny i 24 minuty. To najdłuższe komercyjne połączenie pasażerskie na świecie.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: A my też razem z wami na żywo dzisiaj od samego rana śledzimy, jak fajnie rozwija się ta środa, dobrze się zapowiada. No to podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Dzień dobry, hej, Waldek Derłak. Jest już siódma.

Brave i Jack Jones w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. I uwaga, mamy dla was 4 podwójne bilety na piątek na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Zadanie dla was, musicie nagrać nam głosówkę o tym, co nudnego będziecie robić, jeżeli nie pojedziecie na Sunrise Festival. Chcemy zmienić wasze nudne plany na coś mega fajnego i zmienić wam piątek na taki, którego nie zapomnicie. Czekamy na głosówki, co nudnego, beznadziejnego wręcz będziecie musieli robić, jak nie pojedziecie na Sunrise Festival. Przekonajcie nas, żeby to właśnie was uratować i zmienić wam plany. Wchodźcie na meloradio.pl, na dole przycisk wyślij głosówkę. Czekamy. 4 pod

podkręcamy tempo w Meloradio i czekamy na wasze głosówki. Co takiego nudnego i beznadziejnego będziecie musieli robić, jeżeli nie pojedziecie na Sunrise Festival w Kołobrzegu już w najbliższy piątek. Mamy dla was 4 podwójne bilety. No i czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, korzystajcie, tam na dole taka słuchawka i przycisk wyślij głosówkę. Czekamy. Słuchajcie, macie zawsze porządek? Czy zdarza się

0: Wam jednak mieć od czasu do czasu bałagan w domu, jak to jest u ciebie, Daria, przyznaj się?
1: No czasem się zdarzy, ale mam takie dni, że wtedy, wiesz, wszystko sprzątam i jest mega pięknie.
0: Słuchaj, nie przejmuj się, bo takie coś wcale nie świadczy o lenistwie na przykład. No, okazuje się, że taka nieuporządkowana przestrzeń mówi, że ludzie są kreatywni i ciekawi świata, prawda? Którzy mają taki lekki bałaganik. Takie osoby, które mają nieporządek, częściej niż inni wpadają na oryginalne pomysły w życiu.
1: Wow,
0: i
1: to
0: sami
1: o mnie.
0: Przyznają, no, że zamiast sprzątać i tracić na to czas, to wolą rozwijać swoje pasje albo po prostu pójść w miasto ze swoją ekipą. No i uwaga, wychodzi na to, że takie osoby lepiej odnajdują się w nieprzewidywalnych sytuacjach.
1: Wow, czyli po prostu trzeba śmiecić i brudzić u siebie w pokoju.
0: Szukałem motywacji do tego, żeby posprzątać, ale jakoś nie znajduję.

0: Run, Run River, David Guetta i Alok. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i czekamy na głosówki od was. Co nudnego i beznadziejnego będziecie musieli robić, jak nie pojedziecie na Sunrise Festival. Przekonajcie nas, żeby to właśnie do was trafiły takie właśnie podwójne bilety na piątek. No to komu zrobić dzień? Czekamy, czekamy w takim razie na wasze głosówki. Damian, twoja propozycja, co nudnego będziesz musiał robić?
1: Będę jak zwykle chował się przed teściową.
0: A, rozumiem. Damian, dobra informacja. Nie będziesz musiał, bo bilet podwójny jest twój. Ola?
2: Cześć, u mnie w mieszkaniu jest suszarka pełna prania sprzed półtora miesiąca, krzesło wstydu pełne ciuchów i jak nie pojadę na festiwal, to będę zmuszona w końcu to poskładać.
0: Nie będziesz zmuszona, Ola, nie przejmuj się. Jedziesz na Sunrise Festival, podwójne zaproszenie na piątek też jest już twoje. Czekamy na wasze głosówki, bo jeszcze dwa podwójne bilety mam dla was.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund czółko czy superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: O reklamie. Autopromocja.
12: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć:
11: idę. Idę w Melo.
12: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
13: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
12: A jak potrzebujesz?

0: Kala Fernandez. Co jeśli w Melo Radio podkręcamy tempo i mamy dla was podwójne bilety na Sunrise Festival na piątek. Co takiego nudnego i beznadziejnego będziecie musieli robić, jeżeli nie pojedziecie na Sunrise Festival?
1: Cześć Melo, ja w trakcie weekendu planowałem wykańczać chałupę. Może z wami bym był na Sunrise, może jednak.
0: No jak może jednak? Nie może jednak, tylko na pewno, bo taki podwójny bilet na piątek na Sunrise Festival jest już twój, Adrianna.
2: Jak zostanę w domu, to niestety będę musiała wdrożyć plan odchudzanie na lato. A wiadomo, że jest to najgorszy pomysł na lato, więc wolałabym już bardziej pojechać na festiwal i najeść się lodów.
0: Adrianna, przekonałaś nas. No w końcu jeszcze zdążysz zacząć tą dietę, a Sunrise Festival jest tylko jeden taki wyjątkowy. Podwójny bilet na piątek na Sunrise Festival w Kołobrzegu, Adrianna, też dla ciebie mamy. A jeżeli wy chcielibyście wybrać się na Sunrise Festival w Kołobrzegu, to uwaga, podpowiedź, jest jeszcze dosłownie ostatnia szansa. Wbijajcie na meloradio.pl.

0: najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo to Kygo i Max McNown. Take Me Back, jedna z propozycji do 30 Melo Radia.
1: A już o 8 zagramy
0: Another i Talk to You w Melo. Tak wam zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać. Już za 8 minut 8 w Melo Radio.

autopromocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Urzel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga podróżnicy, wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

kierowcy i turyści. Będą utrudnienia w dojeździe na szlak do Morskiego Oka. Drogowcy remontują dziś drogę pomiędzy Zgorzeliskiem a Wierch Porońcem. Do wieczora będzie całkowicie zamknięta. Utrudnienia objedziecie przez Poronin albo Murzasichle i dalej przez Bukowinę Tatrzańską. Będzie dzisiaj słonecznie, tylko na północnym wschodzie zachmurzenie okresami ma być duże. Tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Do Polski wraca upał. Dziś termometry wskażą 23 stopnie na Mazurach, 25 nad morzem, 26 w centrum, a na zachodzie Polski nawet 29. Jutro temperatura miejscami przekroczy 30 stopni.

0: Już prawie ósma. Newsy Meloradia. Ula Myszkinis.
1: Za atak na parę Ukraińców we Wrocławiu dwóm podejrzanym grozi od 5 do 7,5 roku więzienia. Usłyszeli już zarzuty. Dzisiaj sąd rozpatrzy wniosek o areszt. Tymczasem w Kenii wszczęto dochodzenie w sprawie śmierci 15 słoni w pobliżu Parku Narodowego Amboseli. Kenijska Służba Ochrony Przyrody przekazała, że u 10 zwierząt stwierdzono objawy częściowego paraliżu, co może sugerować otrucie. Wracamy do Polski. Hotspot, nowy film Agnieszki Smoczyńskiej, w niedzielę uroczyście zamknie festiwal Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu. To wizja przyszłości, gdzie ludzie są połączeni ze sztuczną inteligencją, mówi reżyserka.
2: System, w którym żyją wszyscy ludzie w głowie, a głowa, to musimy wiedzieć, że to jest sztuczna inteligencja, która nie tylko ułatwia komunikację ludziom, ale też funkcjonowanie w tym świecie.
1: Hotspot trafi do kin 25 września.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
0: Do tego wszystkiego, co macie zaplanowane na dziś i na te najbliższe minuty, idealnie pasować będzie energetyczna muza, którą mamy dla was w Melo. Podkręcamy tempo. Waldek Darłek. Dzień dobry, hej! Jest już ósma. Inni gadają, a my gramy. Another i Talk to You w Melo.

Ej, ty, don't stop w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Już 11 minut po godzinie 8. 321-321-777. O tej porze przyda się wam numer telefonu do studia Melo. Dzwońcie już teraz. Dwie osoby mają szansę i okazję wziąć udział w zabawie. Gotowi na wszystko. Do zgarnięcia Melo Merch. Są oryginalne, fajne skiety Melo Radia. Idealne na tę porę. Do tego oczywiście też i Melo Torba czeka na was. I czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Dzwońcie już teraz.

0: Felix Jan w Melo Radio i Book of Love. Tak podkręcamy tempo. Mamy środę, mamy też naszą zabawę, która startuje już teraz, bo mamy również 17 minut po 8. No i mamy merch do zgarnięcia. Chcę, żeby trafił do was.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Adam dzisiaj jest razem z nami. Cześć Adam.
2: Cześć, witam.
0: Cześć, cześć. Adam to śmiga dzisiaj w jakieś jedno takie miejsce, o którym nic nie może powiedzieć. Jakieś super tajne przez poufne. Dobra, nie dopytujemy. Adam, jak forma? Tak w skali od 1 do 11?
2: 10,5.
0: 10,5. No słyszę, to pół takie, bo trzeba się dłużej zastanawiać. Pamiętaj, Adam, że tu się refleks liczy. Jest Karolina też. Cześć, Karolina.
3: Cześć.
0: Cześć, siemanko. Karolina to próbuje w pracy przetrwać do 15. Karolina, spokojnie, dasz radę. Po głosie słyszę, że będzie dobrze. Wierzysz w to?
3: No oczywiście, nie mam innego wyjścia. W końcu to, że środa jak środa minie, to już tydzień zginie, więc jakoś to przetrwamy.
0: Czyli udało mi się ją przekonać, no. Dobra, słuchajcie, to teraz tak, zabawa gotowi na wszystko. Za chwilę dwa pytania, za dwie poprawne odpowiedzi są skiety Meloradia do zgarnięcia, za jedną melotorba. No i teraz uwaga, pamiętajcie, że trzeba się zgłaszać swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
3: Jasne.
2: Tak, jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pierwsze pytanie dzisiaj. Które polskie miasto ostatnio trafiło na listę UNESCO? Czy to Częstochowa, czy Gdynia?
3: Karolina.
0: Karolina. Karolina pierwsza, słuchamy.
3: Gdynia.
0: Dobrze, jeden punkt. Karolina, pewnie idzie po zwycięstwo. Adam, trzymamy kciuki, uwaga. Pytanie numer dwa. Dzisiaj Dzień Tygrysa, więc pytanie takie. Z jaką maksymalną prędkością biega tygrys? 60 km na godzinę. Tak, Adam, słucham. No.
2: 60 km na godzinę.
4: Dobrze!
0: Dobry jest! Nie dał przeczytać drugiej opcji i stwierdził, że idzie w to 60, jak już wybierać, to pewniaka. No dobrze, bardzo dobry strzał, dobry kierunek. Adam, jeden punkt na twoim koncie również. Mamy remis, czyli wysyłamy melotorbę i do Karoliny, i do Adama. Fajnie było was słyszeć, super środy wam życzymy.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradiu.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gipsy Pazet w Melo Radio. Podkręcamy tempo w środę rano, już prawie w pół do dziewiątej mamy. Mieliście czas dzisiaj na jakąś jedną, chociaż dobrą poranną kawę? Jak nie, to jest idealny moment. A idealnie jak będziecie z Melo, bo za chwilę Don Diablo u nas i King of My Castle, a chwilę potem to powiem wam, jakich kolorów lepiej, żebyście unikali i takich ubrań nie zakładali na siebie, żeby nie gryzły was komary. Posłuchajcie, to już za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Jeju, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: autopromocja. To jest Melo Radio. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd.

0: Poranka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
0: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.

0: Shanghai, King of the Jungle, в Мело Радио. Podkręcamy tempo już za 18 minut 9. Mamy środek wakacji, no i zapowiadają nam znów falę upałów. Wszystko fajnie, gdyby tylko nie komary.
1: No.
0: Słuchajcie, komary kierują się ludzkim zapachem, temperaturą i naszym oddechem. Okazuje się, że wybierając swoje ofiary, zwracają też uwagę na kolor. Są takie barwy, które je mocniej przyciągają. Uważaj, Daria, jak będziesz szykować outfit na grilla, to lepiej, żebyś unikała ubrań w czerwonym, pomarańczowym i czarnym kolorze.
2: O nie,
0: zdecydowanie. No, lepsze będą ubrania w jasnych kolorach. Chociaż przy tych temperaturach zapowiadanych na weekend, to coś czuję, że znajdą się tacy, którzy grilla zrobią na zewnątrz, a i tak cały weekend przesiedzą w klimatyzowanym pomieszczonku, nie?
3: Za pomoście, czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Madonna i Martin Garrix w Meloradio Bizarre. Prosto z 30 Meloradia. Ostatnio to było miejsce numer 21. W każdej chwili możecie zagłosować i podbić troszeczkę notowania tego numeru. Za chwilę newsy w Melo.
1: I sprawdzimy m.in. jakie nastroje przed meczem Górnika Zabrze z Fenerbahce.
0: To już za chwilę, a teraz za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Kygo, Khalid i Griffin w Melo. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
5: dalej masz. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Po reklamie.

Pamiętajcie o dużych utrudnieniach w Łódzkiem. Rozpoczął się już remont na drodze krajowej nr 60 między Topolą Szlachecką a Witonią. Prace potrwają aż do 2028 roku. Na 5 fragmentach tej trasy ruch odbywa się wahadłowo. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten odcinek. Najcieplej będzie dzisiaj na zachodzie i południowym zachodzie. Termometry wskażą tam 29 stopni. W centrum będzie do 26, nad morzem spodziewajcie się 25, a na Mazurach 23 stopni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie okresami duże i tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu.

0: Już prawie dziewiąta. News ML Radia i Ula Myszkinis.
1: W silnym trzęsieniu ziemi, które wczoraj nawiedziło prefekturę Kumamoto na wyspie Kyushu na południowym zachodzie Japonii, zginęło 13 osób. Trwają poszukiwania zaginionych, a czas ma kluczowe znaczenie. Tymczasem Hiszpania od dziś mierzy się z czwartą falą upałów tego lata. Temperatury mogą sięgać 40 stopni. Zwiększą zagrożenie pożarami. Wiatr, niska wilgotność i upały mogą utrudniać akcje gaśnicze. Dwie polskie drużyny zagrają dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wieczorem powalczą Lech Poznań z mistrzem Danii i u siebie Górnik Zabrze z Fenerbahce. Jakie nastroje sprawdził Mateusz Ligenza.
2: Dla gospodarzy już sama gra w eliminacjach Champions League to wielka sprawa, ale marzenia sięgają znacznie wyżej.
3: My na razie nie mamy już co stracić, my potrzebujemy strzelić bramkę.
2: Mówił trener Górnika Michał Gaspari.
1: Przed tygodniem było 0-1. Początek meczu w Zabrzu o 20:00.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Środa zaczęła się już jakiś czas temu i przyznacie, że jak na razie to wygląda obiecująco. Podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, jest dziewiąta, siemanko.

0: Il balletti Zara Larsson nello Radio e Symphony. Daria, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.
1: Oj, no już Filip nie taki malutki, bo już ma dzisiaj urodziny. Dokładnie tak, Filip Szcześniak, tako Hemingway, ma 36 urodziny. Cudownie.

0: skręcamy tempo w Melo Radio. 18 minut po godzinie 9, no trochę się uśmiecham, ale to dlatego, że czytam o tym, że bardzo głośno jest to w wyczynie Polaka w Niemczech. Tam bardzo mocno mówią o naszym rodaku i o tym, co zrobił. Słyszałaś?
1: Nie, nie mam pojęcia. Opowiadaj mi to teraz.
0: Wjechał swoim autem ten człowiek na stromy szlak w bawarskich Alpach. Kierowca to zrobił, bo słuchał się nawigacji. No tak mu kazała, no to on tak jechał. I w ogóle go nie niepokoiło to, że te ścieżki to są takie strome, kamienie tam są, asfaltu nie ma, że robi się coraz wężej i wężej i coraz bardziej jakoś tak wyboiście jest, ale jechał, jechał do momentu, aż najechał na taką wąską kładkę, gdzie jest samochód po prostu, no już dalej nie dał rady, no.
1: A
0: najciekawsze było to, że jak służby przyjechały, to zachodziły w głowę, jak on tam jedzie, bo oni ciągnikiem tam nie mogli dotrzeć.
1: No typowy Polak potrafi, ale przysięgam, to nie byłam ja jak coś.
0: I co? Dał radę.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradio, ten Moonlight. A jeśli wy macie jakieś plany, ale nie macie kasy, to jest szansa zrealizować ten pomysł, bo my mamy szybką kasę dla was. 200 wyczekają dziś do zgarnięcia w Meloradio i pytanie do was: na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie o tym, jakie macie oryginalne plany i pomysły. Szybka kasa wpadnie wam w ręce od razu i do wydania będzie dosłownie po chwili, więc korzystajcie. Meloradio.pl, czekamy na wasze zgłoszenia. Szybka kasa do zgarnięcia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: emocja. Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć: Idę w Melo! Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
1: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
0: A jak

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, miesięcznik Kino i Mello Radio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Natalia Dekiel, spokój, tylko spokojnie, bo jak tak dalej pójdzie, to się wszyscy wyprowadzą i wiecie, no nie będzie nikogo. Okazuje się, że 9 na 10 Europejczyków myśli o przeprowadzce do innego kraju. Największą gotowość do wyjazdu deklarują Francuzi, Niemcy i Włosi, a główny powód to obniżenie kosztów utrzymania. Coś wiesz na ten temat, nie?
1: Prawda.
0: No i jest jeden kraj, który zdecydowanie wygrywa jako najpopularniejszy kierunek do takiej przeprowadzki. Domyślasz się, jaki to kraj, jaki?
1: Tam, gdzie jest ciepło, tak bym obstawiała.
0: Bardzo dobry kierunek, to Hiszpania, no.
1: No nie dziwi mnie to. Lat nosi, ciepło. Ja bym sama tam się przeprowadziła.
0: No bo przecież nie przez świetną kuchnię, gorący klimat, piękne plaże, no i siestę, nie?

0: Ocean House, You Know, w Melo Radio. To najlepsze drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Melo. A dzisiaj mamy to środę, od samego rana ją zaczęliśmy wspólnie razem z wami, już za 9 minut 10. Pamiętajcie, dzisiaj Światowy Dzień Tygrysa. Nie tak, tylko tak bierzcie się za tę środę. O, niech tak będzie. Fajnego dnia, budzimy się jutro znów od samego rana. Dziś przed wami pół godziny muzy, bez gadania i reklam.
1: A już o 10 zagramy.
0: Hey, Benny Hart z Melo Radio. Za chwilę też prognoza pogody i newsy. Waldek i Daria, wracamy jutro rano.

autopromocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Urzel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

drogowcy remontują dziś drogę pomiędzy Zgorzeliskiem a Wierch Porońcem. Do wieczora ten odcinek będzie całkowicie zamknięty. Prace spowodują utrudnienia w dojeździe na szlak do Morskiego Oka. Objedziecie je przez Poronin albo Murzasichle i dalej przez Bukowinę Tatrzańską.

0: Погода.
1: Dużo słońca będzie dzisiaj prawie w całej Polsce. Tylko na północnym wschodzie zachmurzenie okresami ma być duże. Tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Będzie też ciepło. Na zachodzie i południowym zachodzie termometry wskażą nawet 29 stopni. Jutro miejscami temperatura przekroczy 30 stopni. Do Polski wrócą upały.
2: To są newsy na 10:00. Ula Myszkinis. Komu ufają Polacy? Jest lipcowy sondaż Ibris dla Onetu. Największy wzrost zaufania zanotował lider Konfederacji Krzysztof Bosak o 10 punktów procentowych więcej niż miesiąc temu. Prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa 51,3% badanych, pozostaje liderem rankingu. Na drugim miejscu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz coś dla kierowców. Rozpoczął się remont najkrótszej drogi łączącej Zakopane z Łysą Polaną. O szczegółach Przemek Taranek.
3: Do Łysej Polany można będzie dojechać przez Poronin albo Mur Zasichle. Jeśli ktoś wybiera się na szlak do Morskiego Oka z Zakopanego, to musi się liczyć z tym, że dojazd do parkingu w Palenicy Białczańskiej zajmie więcej czasu.
2: Prace mają potrwać do 18:00. Tymczasem w Warszawie kończy się przebudowa części kwartału Złota Zgoda. Od połowy sierpnia zaczną tam obowiązywać nowe zasady. Wjazd na ulicę możliwy będzie tylko z identyfikatorem.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Melo Radio. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę do Melo Radia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Melo Radio.

0: Zamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilogramy na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 99 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Vox. Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Taniej masz.
13: W Media Expert wyprzedaż.

0: Polskie miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
4: Trawnik, kwiaty?
3: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
12: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
0: O reklamie. Autopromocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Urzel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Gołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne.

0: Dzisiaj najcieplej jest na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Termometry wskażą tam maksymalnie 29 stopni. W centrum natomiast będzie do 26, nad morzem spodziewajcie się 25, a na Mazurach 23. Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Słabe, przelotne opady deszczu możliwe są na północnym wschodzie. Od jutra do Polski mają wrócić upały.
1: To są newsy na 11. Magda Tkaczyk, zapraszam. Nie tylko Francja i Hiszpania, także Portugalia walczy z pożarami lasów i łąk. Trzy duże wybuchy na północy tego kraju. Zamknięta jest jedna z autostrad łącząca atlantyckie wybrzeże Portugalii z zachodnią częścią Hiszpanii. A do Polski wracają upały. Dziś prawie 30 stopni, jutro i jeszcze więcej, nawet 36 stopni na zachodzie. Jednak od piątku na północy ochłodzenie, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
2: Krańce północne, rejon Pomorza czy wybrzeże raptem koło 19-20.
1: Wreszcie kraju dalej będzie ciepło, ale i burzowo w piątek na zachodzie, a w sobotę prawie w całej Polsce. Pogoda ma także wpływ na Dunaj. Jest płytki jak nigdy dotąd i blisko 200 pasażerów statku wycieczkowego w Bułgarii trzeba było ewakuować po tym, jak osiadł na mieliźnie. Najpłytszy w historii jest także Dunaj w Budapeszcie. Prognozy wskazują, że będzie jeszcze płycej.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
4: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów. 30 Meloradia. Olek Pych, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Señores, hoy le recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: 2 za 1 w half price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w half price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half price. Great brands.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Vox. Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
16: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
6: Niskie ceny są codziennie.

0: moja Biedronka, wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Mamy dziś dużo słońca, jedynie na północnym wschodzie zachmurzenie okresami ma być duże. Tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Najcieplej jest na zachodzie i południowym zachodzie. Termometry wskażą tam nawet 29 stopni, a jutro temperatura przekroczy tam 30. W czwartek zachmurzenie ma być małe, miejscami niebo będzie bezchmurne.
1: To są newsy na 12. Magda Tkaczek, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie wypadku na basenie w łódzkim Aquaparku. Do Centrum Zdrowia Matki Polki trafił nieprzytomny 7-letni chłopiec. Był na zajęciach nauki pływania. Z monitoringu wynika, że znajdował się pod wodą około 6 minut. Datę wyborów na prezydenta Krakowa ogłoszę w piątek, zapowiedział premier Donald Tusk. Nieoficjalnie mówi się, że miałyby się odbyć 25 października, a ewentualna druga tura 8 listopada. W maju krakowianie odwołali w referendum prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Tymczasem Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub w polskim parlamencie. Były premier zapowiada, że chce się skupić na krytyce obecnego rządu.
2: Chcemy zwrócić uwagę Polaków i będziemy to robić jako klub parlamentarny, jakiego typu błędy, nieprawidłowości, przekręty robi ten rząd.
1: Rozwój Plus będzie tworzyć 40 posłów i senator.
3: Sponsorem programu jest

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Melo Radio. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. To jest Melo Radio. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekao.bp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój Bank Polski.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
12: No i co, Barbara, co?
11: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Francja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Urzel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
6: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
9: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Filmweb, Viva i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
12: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama!
15: Teoria
13: i praktyka.
15: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
13: Trawnik, kwiaty?
15: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
16: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie.
17: To są newsy na 13. Magda Tkaczyk, zapraszam. Ma być tańsze paliwo pod koniec wakacji, ale szczegółów rząd jeszcze nie ujawnia. Wiadomo, że dotychczasowy program CPN kosztował 1,5 miliarda złotych miesięcznie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
18: Dużo szkody w tej sprawie wywołał swoją decyzją dotyczącą blokowania tej ustawy o ponadnormatywnych zyskach paliw prezydent Nawrocki.
17: Rząd na razie monitoruje ceny paliw na rynkach światowych. A Pentagon rozpoczął przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie. Celem operacji ma być zapewnienie, że europejscy członkowie NATO przejmą główną odpowiedzialność za swoją obronę. Jednak według administracji USA liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie będzie zmniejszona. Zwiększa się za to zainteresowanie medycyną. Gazeta Wyborcza napisała, że o miejsce na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym walczy ponad 16 osób, w Lublinie 14, a w Białymstoku 23.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Media Expert, taniej masz.
7: Po reklamie.

autopromocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Użel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. M to muzyka, której chcesz.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
9: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są Wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę Wam leżaki.
0: Autopromocja.

0: To są newsy na 14. Magda Tkaczyk, zapraszam. Pożary stają się problemem dla kolejnych państw Europy. Po Francji i Hiszpanii ogień pustoszy też Portugalię i Grecję. Służby zarządziły ewakuację mieszkańców na greckiej wyspie Paros. W walce z żywiołem nie pomaga upalna pogoda. Fala upałów sunie też do Polski. Apogeum ciepła czeka nas jutro, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
1: Szczególnie tutaj na zachodzie kraju, gdzie tutaj do 35 do 36 stopni może wzrosnąć temperatura.
0: Od piątku ma być chłodniej, ale tylko na północy Polski. A skoro ciepło, to trzeba się nawadniać. Sanepid i przyrodnicy apelują, by w górach nie pić wody ze strumyków i potoków. Mówi Dominika Łatak-Glonek z krakowskiego Sanepidu.
2: Strumyki mogą przepływać przez różne pola. Mogą pojawić się gdzieś martwe zwierzęta, które te strumienie zabierają.
0: Taka woda szczególnie niebezpieczna jest dla dzieci.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Big Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Big Fight.
1: No dzień dobry, środa to dzień przyjemności, ale niestety nie dla mnie. U mnie na lodówce, słuchajcie, wisi taki cennik a propos sprzątania. Mój współlokator wymyślił coś takiego, bo rzekomo mało sprzątam. No inflacja dosięgnęła również mnie. Obudziłam się i cennik wzrósł. Musiałam dzisiaj za sprzątanie zapłacić dwa razy więcej, ale od czego jest szybka kasa? Meloradio.pl, tam się kierujemy po trochę gotówki. A za chwilę zajrzymy do kuchni Ani Lewandowskiej i Iga Dudziuk. Cześć, witajcie.
0: Freak

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Faust, Gibbs, ZTB. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu 12 po 14. Jeszcze raz dzień dobry. Iga Dudziuk z tej strony. Pijcie tego dużo, a będziecie zdrowi. Ale nie to. O czym wy myślicie? Chodzi o napar z imbiru, z cytryną i miodem. Tym raczy się Anka Lewandowska na chorobę. Poza tym musi przyjmować sporo węglowodanów. Nie wiem, co na to Robert Lewandowski. Wydaje mi się, że wspólny trening by się przydał w sypialni, aby to wszystko

0: ja liczę. 1, 2, 3, 4, chyba 5, 6, coś około 7. No nieważne, Julia Wieniawa, kojarzycie taką dziewczynę? Oficjalnie potwierdziła rozstanie z belgijskim piłkarzem. Był niesamowicie przystojny, naprawdę, więc drogie panie, jest wolny, ale to nie o tym. Julia Wieniawa powiedziała tak: It's my single era. Nie miała problemu, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ale ja pamiętam, jak kiedyś ktoś się zapytał o uczuciowe pytanie. Wy uważajcie, bo wam może odpowiedzieć tak.
1: Nie zadawaj mi takich pytań, kochanie.
0: Nie grajcie z ogniem.

0: Madonna, jak zawsze w formie. Martin Garrix również, to nowość na naszej antenie Bizarre w Meloradio. Gdybyście się mieli zastanowić, kim jest człowiek renesansu, to powiedzielibyście... Dokładnie tak, Skolim. I to o nim porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie. Spontan jest najlepszy, więc my oczywiście pomagamy.
1: Dzięki wam wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. To jest Melo Radio. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
11: Kaufland jest fresh.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
14: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
15: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do czerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
19: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
20: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
21: Ostatnie 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.

0: i Switch Disco w Meloradiu. Colin, oprócz tego, że jest królem Latino, to jest z pewnością królem wszelakich biznesów. Posłuchajcie, co nowego wymyślił.
1: Doskonały pomysł, jeśli macie daleko do Czerepy, na prezent dla ojca, dla chłopaka albo dla twojego kierowcy. A pierwsze 2000 tych skolimowych różowych karnistrów będą podpisywane i wędrują do was.
0: Taki prezent. Można powiedzieć, że te karnistry to są takie białe kruki wśród, prawda, merchu z Colima. Niesamowite.

0: Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta, a wywiad z Bebo. Chciałam powiedzieć, że wywiad z Bibi krąży na naszym Instagramie Meloradia. A u nas w newsach co będzie krążyć?
1: A u nas w newsach powiemy, gdzie nie pojeździcie na hulajnogach. Gdzieś w Polsce na pewno nie pojeździcie.
0: Okej. Okay.
1: Tak. No i powiemy, że we Włoszech będzie bardzo gorąco.
0: To ja tam jadę.
2: A już o 15 zagramy.
0: How does it feel? I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.

0: Reklama.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wrocław.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek, on the mic.
1: Na 3 miesiące do aresztu trafi 2 podejrzanych o napaść we Wrocławiu na parę z Ukrainy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury z powodu obaw o matactwo i ucieczkę mężczyzn. Grażyna Wiatr.
2: Adam C. przed wejściem na salę krótko powiedział, że żałuje, że nie lubi bić kobiet, ale sam miał zostać zaatakowany. Tomasz M. za to stwierdził, że chciał tylko pomóc koledze, kiedy dołączył do bójki.
1: Nadal poszukiwany jest 3 z napastników. Nie pojeździcie na hulajnogach na promenadach w Gnieźnie. Zakaz obowiązuje nad jeziorami Jelonek i Winiary, bo tylko w miniony weekend doszło tam do 2 wypadków. Na koniec Włochy, które przygotowują się na kolejną falę ekstremalnych upałów. Temperatura może przekroczyć 40 stopni i tak ma być co najmniej kilkanaście dni.
3: Sponsorem programu jest organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI.
0: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i zaśpiewamy 100 lat, bo ktoś mega cool ma urodziny. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. How does it feel? To na start.

0: Swedish House Mafia, John Martin, Don't You Worry Child. A my teraz trochę musimy zmienić klimat, moi drodzy. Tak o Hemingway, marmur te sprawy. Bo tak o Hemingway obchodzi dzisiaj swoje... A zresztą kto by to liczył? Po prostu ma urodziny, więc jest niby starszy, ale z drugiej strony... Wydaje mi się, że taco jest jak czerwony trunek. Im starszy, tym smaczniejszy. Znaczy lepszy. Jeszcze wiadomość jedna.
1: Taco. Taco. No, kocham cię, Filip.

Filipa Knell, niech się kręci. Jakiś taki dym się unosi, słuchajcie. Ale to nie w studiu. To w Gdyni. Co im tak wesoło? Słuchajcie, ponad 945 kg marihuany zostało znalezionych właśnie w Gdyni. Ten zielony susz był schowany w kartonach z odzieżą i jakoś tak wyszło, że to trafiło w ręce funkcjonariuszy po Morskiej Krajowej Administracji Skarbowej. 46 milionów złotych, tyle to jest warte, jeśli chodzi o cenę tą czarnorynkową, ale mnie zastanawia jedno. Jak oni teraz się tego wszystkiego pozbędą? Wyrzucą do kosza? Spalą? W sensie na ognisku, no bo chyba nie... Nie, no nie ma opcji.

0: Run, Run River w Melo Radio. A jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o cudzych problemach, a to jest takie typowo polskie, żeby cieszyć się z tego, jak innym nie idzie.
1: Sponsorem programu był organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI.

0: Ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
11: Trawnik, kwiaty?
10: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
0: Po reklamie. Autopromocja.
13: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18:00 powiedzieć...
14: Idę w Melo!
13: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
15: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
13: A jak potrzebujecie dobrej...

0: Lordly we Freak Fajcie, słuchacie Meloradia. Tak się podkręca tempo, tylko u nas. Ciężko jest lekko żyć i o tym przekonał się pewien influencer. Wyobraźcie sobie, że 27-letni milioner musi zrobić remont i narzeka na ceny tego remontu. Wydaje mi się, że większość ludzi może pomarzyć o takich problemach, to znaczy być milionerem i narzekać na to, że trzeba wydać pieniądze, ale w końcu słuchamy i nie oceniamy. Natomiast Was zapraszam na naszą stronę meloradio.pl, tam bez narzekania, bez jakiegokolwiek tłumaczenia się możecie zgarnąć 200, a nawet 500 zł. Meloradio.pl, konkurs się nazywa Szybka Kasa. Tam się kierujcie, bo ja chcę więcej Waszych zgłoszeń. Przekonajcie nas, że to do Was powinna trafić kasa. Fukaj, Liwka, Enklawa. Chcę więcej w Melo?
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ocean House. Podkręcamy tempo w Meloradiu i nie wierzę, że to mówię, nie wierzę, że to w ogóle zapowiadam, natomiast...
1: Natomiast tak, no powiedz,
0: ja
1: co
0: mam
1: będzie w newsach, mów.
0: Piłka nożna, taki...
1: Będzie, tak.
0: Zespół?
1: I duża kasa.
0: Nie, to nie jest zespół, jak to się nazywa?
1: No klub.
0: Klub piłkarski.
1: Tak.
2: A już o 16 zagramy!
0: Modelki Włodarski, lubię cię jak lato.
3: A ja lubię cię jak lato.
0: Ten numer zabrzmi punktualnie o 16.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
0: O reklamie.
6: Minuta do 16:00. Czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
7: Drugi współoskarżony w procesie Łukasza Żaka zgłosił się do aresztu. Jednego szuka policja. Chodzi o śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. A teraz przestroga. Nie jedzcie owoców prosto z krzaka. To może grozić bąblownicą. I jej przypadków jest w Polsce coraz więcej, mówi Dorota Dłużnik-Starek z Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Jest to choroba, która ma bardzo długi okres bezobjawowy. Ta siemiec nie bytuje u nas w jelicie, tylko larwa jest zlokalizowana głównie w wątrobie.
7: Dlatego zawsze myjcie owoce. No i kończymy dużą kasą. Real Madryt wygenerował 1 200 000 000 euro przychodu. Tak było w ubiegłym roku. Do tej pory żadna organizacja sportowa na świecie nie osiągnęła takiego poziomu.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Kasa szybka, kasa, kasa, kasa szybka. Komu szybkiej kasy? Meloradio.pl, tam się kierujemy i miejcie telefon pod ręką. Iga Dudziuk, cześć, witajcie, lubię cię jak lato. Tak, wchodzimy w godzinę 16:00.

Jason Derulo, Love Not War. Jedną z nielicznych par, chyba w polskim internecie, które nie zyskały praktycznie żadnego hejtu, jest Madzia i Bagi. Jacy oni są piękni, jacy oni są cudowni. Ostatnio dziennikarz zapytał Magdalenę Tarnowską, jak się zapatruje na to, że Bagi jest od niej młodszy, i wypowiedziała się w mega piękny sposób, że w sumie to wiele się od niego uczy, o trendach, i czuje się młodsza. No bo pamiętajcie, że tak naprawdę wiek to tylko liczba. Fate, Alan Walker, Ava Max, to teraz Melo.

0: 17 po 16. Szybka kasa od Meloradia. Ten dźwięk oznacza to, że ktoś z was będzie bogatszy o 200 zł, dlatego dzwonimy do Kasi, która wbiła na meloradio.pl i zażyczyła sobie takich pieniędzy i ma 5 sygnałów na odebranie telefonu od nas. Czy to się wydarzy? Ja mam taką nadzieję.
1: Halo?
0: Cześć, Kasia, Iga z Meloradia.
1: Cześć, miło mi.
0: Co u ciebie słychać?
1: A wszystko dobrze, jeszcze stracę, co prawda jestem, ale ostatnie paręnaście minut.
0: No, to bardzo dobrze. A powiedz mi, Kasiu, byłaś na meloradio.pl, na co ci 200 zł?
1: Na bikini, żeby moje melony wyglądały trochę lepiej. Potrzebuję push-upu.
0: Daj spokój, na pewno masz piękne melony.
1: No wiesz, piękne, niepiękne, zwał jak zwał, no niektórzy lubią większe, ja akurat do tych należę.
0: Okej, czyli jakieś fajne bikini, masz już wypatrzony kolor?
1: Oczywiście, że tak, klasyczne. Słucham. Czarne.
0: Mi się to bardzo podoba. Kasia, ten dźwięk oznacza to, że kasa leci już do ciebie, możesz biec do bankomatu.
1: Wspaniale, bardzo się cieszę, dziękuję.
0: Nie żeby coś, ja kocham shopping, polecam się.
1: Możemy iść razem, zapraszam, Poznań.
0: Dobra, umówione, Poznań to miasto, Poznań w końcu. Szybka kasa od Meloradia.

0: To coś, oczywiście, że tak. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio, a w tej godzinie zaznamy trochę kultury. I to nie za moją sprawą.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuło mi się koło.
2: 200 w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 000, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Po reklamie.

Robin Schulz, Show Me Love w Melo Radio. Na pewno zdarzyło wam się kiedykolwiek przerwać komuś wypowiedź, albo zdarzyła się wam taka sytuacja, że to ktoś wam przerwał, kiedy opowiadaliście coś turbo ważnego. I słuchajcie, to nie jest tak, że to jest jakikolwiek brak kultury. To chodzi o to, że taka osoba, która to robi, ona potrzebuje mieć poczucie kontroli. Więc podobno przerywanie to nie jest brak kultury. No ale hola hola, nie zgadzam się. To chyba zależy, kiedy jest to przerywanie.

0: Ayla, jak Marlon Hofstadt w Meloradiu. Kto ma ochotę na loda?
1: No, o lodach będę mówiła w newsach. Mm-hmm. Nic więcej nie powiem.
0: A twój ulubiony smak?
1: Karmel, orzech, czekolada.
0: Mój, czekolada chyba. Mm-hmm. Mniam.
2: A już o 17:00 zagramy.
0: Repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam pięknie zagramy, punktualnie o 17:00, kiedy inni będą gadać.

to promocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Urzel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
0: O reklamie. To jest Meloradio.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Co jest grane w Opolu?
7: Kamil Bakier. Hip-hop wchodzi do muzeum. W Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu można oglądać wystawę 20 lat Step Records. To podróż przez historię jednej z najważniejszych niezależnych wytwórni rapowych w Polsce, która wyrosła z niewielkiego sklepu muzycznego. Na wystawie nie brakuje płyt, archiwalnych materiałów czy pamiątek związanych z artystami, w tym notatników Hady. Kino Pod Chmurką wraca do Opola, ale w nowej odsłonie. W poniedziałek o 20.30 na tarasie Urban Labu przy Centrum Przesiadkowym Opole Główne odbędzie się kolejny bezpłatny pokaz filmowy. Tym razem widzowie zobaczą film Left-Handed Girl. To była ręka diabła. Na koniec odwiedzamy Wrocław i przypominamy. Trwa 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. To kilka dni pełnych premier i kinowych pokazów specjalnych. Plan wydarzenia znajdziemy w internecie.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
9: To ma być oddech dla kierowców. Rząd przygotowuje się na ponowne wprowadzenie obniżki VAT-u na paliwa. Niewykluczony jest też powrót do górnego limitu cen. Do Polski zbliżają się ekstremalne upały. Jutro ponad 30 stopni, a to nie koniec, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
10: Zwłaszcza w czwartek i piątek będziemy mieli bardzo korzystne warunki do wzrostu temperatury, ponieważ będziemy mieli przeważnie małe zachmurzenie i słaby wiatr.
9: Noce też zapowiadają się gorące. A dla ochłody oczywiście najlepiej lody. Rośnie ich sprzedaż. Jak podaje portal dla handlu, najbardziej popularne są klasyczne smaki. Wanilia, czekolada, truskawka i śmietanka.
8: Jak dobrze, że środa to dzień loda, prawda?
9: Mhm.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
8: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu. WhatsApp Meloradia będzie niezbędny, ponieważ mam do was pytanie. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Iga Dudziuk, cześć, witajcie, pytyt. Tak wchodzimy w 17.

kiedyś Kylie Minogue, teraz Third Life, Out of My Head w Meloradio. A was zapraszam na WhatsAppa Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dzisiejsze pytanie brzmi: co można robić na grillu na literę K? Można robić na przykład kiełbasę, można się też kłócić o to, czy grzanka ma być na przykład z czosnkiem, czy raczej z masełkiem. Czekam na wasze głosówki. Co można robić na grillu na literę K? WhatsApp Meloradia odnajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Co można robić na grillu na literkę K? Karnawał na przykład, gips, PZ, for money w Melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Four Strings we Freak Fight'cie. Take me away, tak podkręcamy tempo w melo. I sprawdzamy, co można robić na grillu, na literę K. Dzięki za wszystkie głosówki i wszystkie wiadomości tekstowe. Paweł, co można robić na grillu, na literę K?
1: Kręcić kiełbachą.
0: Ale cóż to oznacza, Paweł? Ty nam się tutaj tłumacz. Ola z kolei napisała, że można karmić ukochanego. Ale nie napisała czym. Co można robić na grillu? Na literkę K. Czekam na głosówki od Was. WhatsApp Meloradia. Tam nagrywacie te głosówki. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Co można robić na grillu? Na literkę K. Talk to you. Another. To teraz Melo.

0: Whatever turns you on. Axwell, podkręcamy tempo w Meloradiu. A my sprawdzamy, co można robić na literę K podczas grillowania. I Janusz napisał, że kłamać, że smakowało. Janusz, jeżeli ty jesz u teściowej, to zasada jest bardzo prosta. Zawsze takie jedzenie dobrze smakuje.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl

0: to promocja. Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18:00 powiedzieć: Idę w Melo! Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
1: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
0: A jak

0: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie jeszcze

0: www.mediaexpert.pl. Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, miesięcznik Kino i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Po reklamie.

0: Disney Keys of Meloradio. Sprawdzamy, co można robić na literę K podczas grillowania. Dziękuję za wszelkie głosówki, które wysyłacie przez meloradio.pl. Odnośnik tam znajdziecie do WhatsAppa. Samantha.
1: Karmić misiaczka kiełbaską.
0: O, jakie to jest słodkie. Wiadomo, że szczęśliwy brzuszek to najedzony brzuszek. Piotruś.
2: W trakcie grillowania na literę K można kontemplować odnośnie jedzonka.
0: Mam wrażenie, że ja kontempluję odnośnie jedzonka mniej więcej całą dobę. Body Talk, Ale Farben, René Miller. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Mezzo Rotto, to gramy wam już za chwilę.

0: Rock, J-Lo w Melo Radio. Siemasz, Oluś.
1: Ja, siemano, ja łapię ten feeling.
0: Łapisz? Jak ty ładnie śpiewasz, powinieneś zostać normalnie piosenkarzem.
1: Wtedy musieliby zamknąć między innymi Melo Radio, więc może lepiej nie.
0: Ja bym słuchała i bym cię zapowiadała.
1: I byłabyś jedyną osobą na świecie.
2: A już o 18:00 zagramy.
1: Tych, co lepiej potrafią. Kygo, Khality, Griffin, Save My Love. I ten numer punktualnie o 18:00 pojawi się na antenie Melo.
0: To ja idę w Melo.
1: No to idź.
0: Buzi.
1: No to buzi.
0: Mua.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie!
8: Mamma mia, el compresor! Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Jest nowy rzecznik praw obywatelskich. Urząd objęła Sylwia Gregorczyk-Abram. Jak sama zauważa, widzi rosnącą mowę nienawiści wobec Ukraińców. Planuje już spotkanie ze specjalnie powołanym zespołem.
2: Chciałabym dopytać, w jaki sposób jest badana rzeczywista motywacja sprawcy i zapytać się, jak państwo jest gotowe, jak funkcjonariusze są przygotowywani do tego wyzwania.
1: Nowa rzeczniczka jest prawniczką. Ekstremalne upały mają być w Chorwacji. W weekend cały kraj będzie objęty alertami, bo na termometrach może być nawet 40 stopni. No i na koniec dobra rada, nie ufajcie sztucznej inteligencji. Hiszpański adwokat został ukarany za wykorzystanie w piśmie procesowym nieistniejących sądowych sentencji. Wymyśliło je AI.
0: Ostrożnie, ostrożnie.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Dev Melo.
1: No i już mamy 18, środa się kończy, a to oznacza, że jesteśmy tylko dwa kroczki od weekendu, więc postawmy je razem. A ja wam fajnie pogram. Bibi Rexa za moment, będzie Antua Klamarą, a zaczyna Kaigo. No i gość do nas wpadnie w tej godzinie. A ja jestem Pychu, siemano, fajnie, że wy też jesteście.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Ta pani wieczorami idzie w Mela, Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta. 10 minut po 18, a do naszego studia już za moment wpadnie Lena Moonlight i to nie z pustymi rękoma, bo zagramy jej nowość. Hey.

0: Wlatuje ten numer i od razu czuć, że są wakacje. Jesteśmy w ich samym środku i się cieszmy. Rudimental, ILR, niezawodne, Waiting All Night. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 18:18, punktualnie na zegarach. I wszyscy razem. Tak mogliśmy zrobić, a teraz też zrobimy
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Z zupełnej radości z tego, że Elena Moonlight do nas przyszła. Siemanko.
2: Witam, hejka.
0: No cześć, ty w takim wakacyjnym vibe'ie chyba jesteś, co? No
2: oczywiście, że tak.
0: Opalona pięknie tutaj, no bo miałaś też powody do tego, żeby się opalać, no bo
2: trochę
0: ze znajomych mi źródeł wiem, że trochę czasu ostatnio spędziłaś na Ibizie.
2: No źródła miały rację, jest to prawda. No trochę, znaczy trochę, dosłownie trochę, bo trzy dni intensywne,
0: Właśnie, ale nie pojechałaś tam sobie leżeć i plażować, tylko w celach takich pracowych.
2: No dokładnie tak było. Nagrywaliśmy dwa klipy właśnie na Ibizie. Jeden do numeru, jeden znak, który już wyszedł. Mm-hmm. I wyszedł i numer, i wyszedł klip. Drugi do numeru, który ukaże się w sierpniu, no więc było intensywnie, no ale jakże fajnie.
0: Słuchaj, ale ty chyba jesteś fanką takich letnich klimatów, co? No bo zobaczyłem sobie ten teledysk. No tam lato to po prostu czuć najmocniej, jak się tylko da.
2: O to chodzi, o to właśnie chodzi. Jeżeli tak czułeś, to bardzo się cieszę, dokładnie taki był cel.
0: No słuchaj, ja już przyznam, że przesłuchałem sobie wcześniej numeru jeden znak. No super. I jest to bardzo wakacyjny letniaczek. I teraz pytanie, czy ten letniaczek jest dlatego, że właśnie mamy lato, czy to jest kierunek muzyczny, w który będziesz bardziej i bardziej szła i to będzie coraz bardziej skręcało w tę stronę?
2: Znaczy na pewno zdecydowałam się na ten kierunek, znaczy na takie brzmienia, ponieważ jest lato i chciałam to podkreślić, jest to powód, żeby nagrywać takie numery, ale jednak też jest to strona, w którą będę się kierować właśnie już w mojej stylistyce muzycznej przez najbliższe miesiące. No chodzi o to, żeby było dynamicznie, żeby było tanecznie i żeby po prostu dobrze się tego słuchało i same dobre wspomnienia i dobre myśli do nas przychodziły.
0: To teraz ja mam nadzieję, że ty będziesz miała najlepsze

0: Fire, Fire. To Shimza w Melo Radio z bardzo mocnym letniaczkiem. 28 minuty po 18 na zgarach, a cały czas u nas w studiu Lena Moonlight.
1: Tak.
0: Jeszcze raz siemanko. Okay. Słuchaj, jak to jest posłuchać swojego numeru w radiu, tak na żywo. Jeszcze go puścić.
1: Fantastycznie, fantastycznie. No dwa w jednym. Nie dość, że usłyszałam, to jeszcze go włączyłam. Super emocje, bardzo pozytywnie, no bardzo się cieszę.
0: No to kiedy możemy się takich więcej nowości spodziewać? O sierpniu już wiemy, że coś nowego będzie, ale możesz nam jeszcze coś zdradzić? Potem... Coś bardziej w jakim klimacie? To daj jakiegoś smaczka.
1: Dalej, okej, to co będzie w sierpniu, będzie trochę bardziej takie marzycielskie i klip będzie pod wodą w sporej części też.
0: O, proszę bardzo.
1: A to ciekawe, co?
0: No to wszyscy musimy obejrzeć ten teledysk. Oglądajcie też teledysk do numeru tego, Leny, którego zagraliśmy, Jeden Znak.
1: Tak.
0: Bo ten teledysk jest naprawdę piękny i wielkie gratulacje.
1: Tak.
0: No to co, Leno, zapraszamy
1: pięknie.
0: Ponownie.
1: Super, dzięki, czekam na zaproszenie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

No lepiej późno niż wcale powiedzieć hello. No to ja wam też mówię hello, tak jak Martin Salwek i Dragonet w Meloradiu. Pychu z tej strony, siemano. 15 minut, tyle zostało nam do 19. Tak znajdują miejsce na plaży. To we Włoszech. No słuchajcie, wakacje rządzą się swoimi prawami. No i tak między innymi w kraju pizzy wpadli na pomysł, żeby przy leżakach, które zostawia się na plaży na całą noc, wbijać parasole. Które to parasole te leżaki blokują, no i to ma być znak, że miejsce jest zajęte, nie siadać, no i w ogóle nawet na nie nie patrzeć najlepiej. No i jest lekkie oburzonko, no bo ludzie się we Włoszech czepiają, że to zajmuje miejsce na plaży, szczególnie jak nikt z tego nie korzysta. No i ogólnie jest to trochę nielegalne. No i tak sobie pomyślałem, że w sumie to strach pomyśleć, co by ci Włosi myśleli, jakby nad Bałtyk przyjechali i by zobaczyli morze. Morze parawanów.

0: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Super Farmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w melo.
1: No i mamy już punktualnie 19 na zgarach. Trochę magii w tej godzinie będę miał dla was. Magic in the Air, taki klasyczek od Magic System wam przypomnę. A zaczynamy od naprawdę fantastycznego duetu. Dwóch młodych, zdolnych i pięknych. Fuka i Liwka. Chcę więcej. To na sam początek. A jak chcecie więcej, to zostańcie z Melo Radio, bo naprawdę dużo fajnych rzeczy mamy dla was na ten wieczór. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

ale to jest dobry numer. Robin Schulz i Barbs, Better Times w Meloradio. Tak dla was podkręcamy tempo wieczorową porą. 10 minut po 19 na zegarach, a za chwilę będę miał dla was opcję Last Minute na Sunrise Festival. Dzięki za wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Za chwilę ktoś z was zgarnie karnet na tę imprezę.

0: Ta pani już zawsze będzie mi się kojarzyła z deszczem i z ewakuacją. Dua Lipa w Meloradio, to Houdini. Tak podkręcamy dla was tempo. Ale są też takie rzeczy, które zawsze mi się będą bardzo pozytywnie kojarzyć. No i na taką rzecz właśnie teraz wam rozdam wyjściówkę. Sunrise Last Minute z Meloradiem. No i sprawa jest bardzo prosta, zgłaszaliście się na meloradio.pl, no i teraz Kasia, która też się zgłosiła, musi odebrać telefon. Ma na to 5 sygnałów, no i zobaczymy, czy karnet na Sunrise Festival poleci właśnie do niej.
1: Halo?
0: Trzeci sygnał i się udało, siemano Kasia, tu pychu
1: no,
0: Meloradio.
1: Witam serdecznie, witam, hej!
0: Słuchaj, ja z tego co wiem, chciałabyś spędzić najbliższy weekend na północy Polski, prawda?
1: No jak najbardziej, byłabym bardzo zaskoczona, jakbym mogła otrzymać taką szansę oczywiście.
0: A tak konkretniej to chyba w ogóle w Kołobrzegu, nie?
1: Tak, tak, no ja myślę, że w ogóle pod Strzelę.
0: O, i to jest dobry plan, słuchaj. A jaki jest taki twój najgorszy scenariusz, jaki sobie na ten weekend wyobrażasz?
1: Najgorszy scenariusz dla mnie, jakby mnie zabrakło w Kołobrzegu.
0: A na kogo tak najbardziej czekasz? Kogo by ci było najbardziej szkoda, jakbyś nie zobaczyła?
1: No myślę, że DJ-a Exwella. Oj, myślę, że to byłby smutek, jakbym go nie usłyszała tego weekendu.
0: To jaki jest twój ulubiony numer od tego pana?
1: Zdecydowanie Sun is Shining.
0: No oczywiście, klasyczki muszą rządzić. No słuchaj Kasia, no to jest taka sprawa, bo ja mam taki karnecik i ty byś chciała pojechać na Exwella. Ja bym chyba chciał ci go dać. Chodzisz w to?
1: No jak najbardziej, oczywiście.
0: A masz już kogoś, z kim byś pojechała?
1: No ja myślę, że mój narzeczony Paweł byłby jak najbardziej chętny na taką podróż.
0: Kasia, no to słuchaj, dzwoń do Pawła, jedziesz na Sunrise Festival z Meloradiem!
1: No super, widzimy się!
0: Dwuosobowy karnet razem z polem namiotowym leci w tym momencie do ciebie.
1: Yes, nie wierzę, dziękuję bardzo!
0: I tego pana też będziesz mogła usłyszeć na żywo na Sunrise Festival Urzel i Moving to the Sun. To już teraz, a wy cały czas możecie się zgłaszać na meloradio.pl, bo to już są okazje last minute na karnety na Sunrise Festival.

0: Voices, ale mnie grzeje ta nowość. To Switch Disco w Meloradiu, 27 minut po 19 na zegarach. Przyszli studenci składają papiery na właśnie uczelnie. No a ja jeszcze w tej godzinie powiem wam, które studia w Polsce się najbardziej opłacają.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
10: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
10: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i z darmo.

mam słabość do jej wokalu. Mae Stevens, a razem z nią Alok i The Chainsmokers. To Jungle w Melo, tak podkręcamy tempo na wakacje. Pychu z tej strony, siemano. Te kierunki studiów są najbardziej opłacalne. Zapewne wielu z was właśnie teraz składa papiery na uczelnię. No ale jeżeli nie wiecie jeszcze do końca, co wybrać, no to przed oczami mam listę kierunków tych, z których potem kosi się podobno najwięcej siana. No i tak między innymi portfel nie narzeka. Po informatyce, czy na przykład automatyce, ale oczywiście niezmiennie od lat króluje ona. Medycyna. No i w sumie racja, no w Polsce od kilku tygodni dobrze wiemy, że niektórzy lekarze na pewno nie żałują, że się na medycynę wybrali. Kaigo i Max Magdown to Take Me Back, nowość. I get

0: No i czas na ten wielki drop. Axel F, Take It To The Floor, W&W, Wina i Gabry Ponte. Tak podkręcamy dla was tempo. Jeszcze przed 20, a po niej też się zadzieje. No między innymi będzie do zgarnięcia merch o tym Meloradia w zabawie O czym myśli pychu. Powspominamy sobie też to, co działo się na tegorocznym Tomorrowland.
1: A już o 20 zagramy.
0: Ale co i Sasze, będzie Destiny. Swoją drogą ta pani wystąpiła na Tomorrowland u boku Armina Van Burena. Trochę zdrada Alessa, ale co tą taką chyba można wybaczyć. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 20 w Melo.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
2: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.

0: idę w melo.
1: No i patrzcie, jak to szybko leci. Już 20 na zgarach, a to oznacza, że powoli się ze środą żegnamy. Ale zanim to jeszcze pójdziemy w melo. A co tam? James Young i Infinity. To wam na pewno zagram w tej godzinie. Będzie na sam początek Alesso i Sasha z hitem Destiny. No i też zajrzymy, co tam u Mazimena. No bo pogadałem sobie z nim w trakcie Tomorrowland. No i za kilka chwil na antenie Melo Radio o tym posłuchacie. Tu Pychu, siemano. Melo Radio. Idę w melo.

0: Sorry Papi, Topik i Becky G w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 10 minut po 20. A ze mną są dziewczyny, Monika i Marysia. Siemano.
1: Siemano.
0: To są nasze social media girls. I za chwilę co było na to, żebyśmy pogadali sobie o Tomorrowland?
2: Ja jestem
1: Let's
2: za.
1: Go.
0: No to za chwilę będziemy sobie więcej o tym gadać. A to Kiza i Bledka.
3: Idę w Melo.
4: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To nie apokalipsa, to Alan Walker, Ava Max, Fate w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 20 na zegarach. A teraz czas pogadać sobie o tym, co się wydarzyło w dwa ostatnie weekendy, bo one były naprawdę mocne. Nasze social queens, Monia i Marysia, siemano.
1: Siemano.
0: Słuchajcie, Monia ma piosenkę. I Monia tę piosenkę teraz przed całą Polską zaśpiewa na antenie Meloradia. Powiedziała mi, że ja muszę tylko znaleźć podkład, więc uwaga. Monia, mam nadzieję, że będziesz zadowolona.
1: Ja wyrecytuję. Chcę tylko ciebie codziennie, już zawsze, bo jesteś jak smoczyca. Pojawiasz się tylko raz do roku. Ale jak jesteś, to zdym. Spotkajmy się pod main stage'em. Zapamiętajmy ten czas. Live today, love tomorrow, unite forever. Właśnie to napisałam.
0: Jesteśmy z ciebie naprawdę, Moniś, dumni.
2: Prawdziwa artystka.
0: Tak. Prawdziwych artystów poznaje się po tym, jak na ostatnią chwilę coś potrafią wymyślić. No i to właśnie była Monia, a ja was chciałem zapytać o to, jakie wy macie najlepsze wspomnienie, tak socialowe, jeżeli chodzi o tegoroczny Tomorrowland.
1: Moim najlepszym wspomnieniem było picie herbatki z tobą pod main stage.
0: Ale to były ciary.
1: No.
0: Totalnie, a twoje Marysia, bo ty byłaś na pierwszym weekendzie.
2: Tak, moja ulubiona to jest Smoczyca, o której właśnie recytowałaś piękny wiersz.
0: Dokładnie. Słuchajcie, a jak się chodziło po wszystkich scenach? Ile wam to zajęło?
2: Słuchajcie, kosztowało...
0: Ja to czuję w nogach do teraz.
2: Kosztowało nas to 2 godziny i 20 tysięcy kroków przynajmniej.
0: No właśnie.
1: I możecie to zobaczyć na naszych socialach, oczywiście, jak się męczę. No,
0: tak jest.
1: Było ciężko.
0: A to warto zobaczyć. Słuchajcie, a ja mam takie też bardzo fajne wspomnienie, bo ja sobie pogadałem z paroma gwiazdami, między innymi z Bibi Rexą, to jest też moja nowa przyjaciółka, ale też z Mozimenem. I słuchajcie, nie wiem czy wiecie, jest taki filmik w internecie, jak Moziman 20 lat temu startował we francuskim talent show i był w swoje emo era i śpiewał, a nie DJ-ował. I ja go o to zapytałem i posłuchajcie, co on mi skubany na to odpowiedział.
3: I will tell you the truth. I started my career as a DJ.
0: Powiem ci prawdę, zaczynałem swoją karierę jako DJ na Ibizie i tam był gość, francuski turysta, podbił do mnie i powiedział, ej, no wystartuj w takim konkursie. Talent show, The Star Academy. Nigdy nie mieliśmy tam DJ-a, który śpiewał. Chcesz wziąć udział w castingu do tego? Powiedziałem, nie, ale w końcu dałem się namówić. Poszedłem tam, zrobiłem show i wygrałem to show. To była naprawdę mega szalona historia. Tak mi powiedział pan Moziman. Ja jestem wzruszony, powiem wam, że można takie rzeczy robić szalone w życiu, nie?
2: Shoot your shot.
0: A czy Tomorrowland byście zaliczyły jako jedno z najbardziej szalonych rzeczy u was?
2: Tak, zdecydowanie.
0: Ja też, dlatego teraz zagrajmy gościa, z którym udało mi się pogadać. To był naprawdę przemiły wywiad. Moziman, Underneath the Blue, to już teraz.
3: Hi, this is Moziman. Wieczorami idę w Melo.

0: Wszystkie gwiazdy bardzo jasno świecą na antenie Meloradia. To Vice i Lania. Ich numery Stars. 20:33.
1: O czym myśli Pychu?
0: I to jest pytanie, które jest jak najbardziej aktualne. Zaczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu? Zasady są bardzo proste. Ja jestem Pychu, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a potem wy, jeżeli macie pomysł na to, co to takiego może być, no to wybieracie numer 321-321-777, no i dzwonicie prosto do mnie, do studia, na antenę Meloradia. Pod ten numer telefonu dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, a dziś chodzi mi o postać. Ta postać jest postacią z bajki. No i w tej bajce jest dużo takich postaci ogólnie, ale mi chodzi o jedną konkretną. No to co, czekam na wasze propozycje. 321-321-777 to jest numer telefonu tutaj do mnie. Prosto do studia, można o coś dopytać, można od razu strzelić skiety Meloradia, są do zgarnięcia. Taki fajny merch od Meloradia. No to ja czekam, aż tutaj moja czerwona lampka oznaczająca, że ktoś dzwoni i się zaświeci. No i widzę, że się świeci, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, cześć Sebastian.
0: No cześć Seba, no to powiedz, o czym myśli Pychu?
2: Bo to jest postać bajki i jest wiele takich postaci, tak?
0: Mhm.
2: I to może Zygzak McQueen?
0: Nie, nie chodzi o Zygzaka McQueena. Nawet nie byłeś blisko, stary, ale możesz dzwonić jeszcze raz i spróbować swojego szczęścia raz jeszcze. Nie chodzi o Zygzaka, ale chodzi o pewne postacie takie niesamochodowe, malutkie, określonego koloru. Tyle wam powiem jeszcze. 321-321-777 to jest numer telefonu tutaj do mnie, prosto do studia. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Dzień dobry, Ania. Czy to chodzi o smerfeczkę?
0: Nie, ale jesteś w tej bajce. Chodzi o dokładnie smerfy i chodzi o takiego jednego pana smerfa. Już podpowiedziałem jeszcze mocniej. No dobra, no to ostatni strzał. Halo, jak masz na imię? Halo.
4: Kamil, siema.
0: No cześć Kamil, no to o czym myśli Pychu? Strzelaj.
4: Czy to jest klakier?
0: Nie, niestety nie o to chodzi. Słuchajcie, rundę pierwszą kończymy. Do rundy drugiej podpowiem, że chodzi o takiego smerfa, no który nie jest za bardzo lubiany, no bo ma taki ciężki dość charakter. Runda druga za moment.
1: O czym myśli Pychu?
0: A to nowość od grupy Meduza, którą usłyszycie na Sunrise Festival. Razem z Khalidem nagrali numer Weekend.

0: Trochę kurzu musiałem zetrzeć, ale się udało przypomnieć wam ten numer. Toka's Miracle, taki klasyczek w Meloradio, to Fragma. 15 minut, tyle zostało nam do 21, a moje pytanie wciąż jest aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, a wyszykujcie numer telefonu 321-321-777 do zgarnięcia są skiety Meloradia. No i ja myślę dzisiaj o postaci z bajki, o takiej postaci, których akurat w tej bajce, o której myślę, jest dużo. No i ustaliliśmy już, że chodzi o smerfy. No i teraz pytanie, o którego smerfa mi chodzi? Jest on taki, no nie za zbyt zawsze chyba lubiany przez swój charakter. No to odbieram z tej linii. No to siemano, jak masz na imię?
2: Cześć, Krzysiek.
0: No cześć, Krzysiek. No to o czym myśli Pychu?
2: No ważniaku, a o kim innym?
0: Nie, niestety nie, nie chodzi o ważniaka. Chodzi o jeszcze innego smerfa. No to odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię?
3: Piotrek.
0: No cześć, Piotrek. To o czym myśli Pychu?
3: Tylko myśli o Marudzie.
0: No dokładnie tak. Słuchaj, jeżeli ty byś był smerfem, to jakim?
3: Myślę, że ja bym był chyba ważniakiem jednak.
0: O dobrze, ostro gramy. No to słuchaj, panie ważniaku, skiety Meloradia w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
0: No to ja będę smerfem, który gifty rozdaje. Mi się to podoba.
1: O czym myśli Pychu?

0: To grupa Jubel i Ocean House w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, to jedna z naszych nowości. A polskie drużyny walczą o Ligę Mistrzów. Lech Poznań i Górnik Zabrze robią co mogą, choć na razie nie wygląda to dobrze. Lech Poznań przegrywa z Orchus 0-3, co oznacza, że w dwumeczu mamy na razie remis i kończy się regulaminowy czas gry. Oj, może być ciężko, a Górnik Zabrze przepiernicza z Fenerbahce 0-1 i w dwumeczu przegrywa 0-2. A na pewno będziemy patrzeć po 21 na to, co w polskiej piłce się dzieje.
1: A już o 21 zagramy!
0: Ale Farben i René Miller, Body Talk. No i trzymamy kciuki, że nasze polskie drużyny jednak tak nie zawalą nam tego wieczora. Jak to będzie wszystko wyglądało, to sprawdzimy po 21 i fajnie pogramy.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
2: No i już 21 jest na zegarach. Wysłuchacie Melo Radio, czyli dokonaliście najlepszego możliwego wyboru na ten wieczór. Dlaczego? No to wam udowodnię. No między innymi w tej godzinie sprawdzimy, jakie polskie jedzenie lubi Armin van Buuren. No i fajnie zagramy.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
2: LMFAO i Party Rock Anthem. To za moment, to zaczynają Alef Arben i René Miller. Ich Body, tak, na sam start. Tupychu, siemano.

0: Marlon Hofstadt. To I Like w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo 16 minut po 21, a w ostatnie dwa weekendy naprawdę dużo się działo w belgijskim Boom. Odbył się Tomorrowland. Mogliście setów prosto z Belgii słuchać na żywo na antenie Melo Radio. Cały czas możecie wracać do tych wspomnień, które tam były. Zaglądajcie na nasze sociale, a ja mam tych wspomnień naprawdę dużo, bo udało mi się pogadać z wieloma artystami, między innymi z Arminem Van Burenem. No i zapytałem go, czy jak jest w Polsce, a często u nas bywa, to czy próbuje jakichś polskich dań.
1: I think I've tried some Polish food in the past.
2: Pierogi?
1: Yes, I think so.
0: No i Armin powiedział, że próbuje polskich dań, no właśnie, między innymi pierogów. Więc jak będziecie chcieli go gdzieś zaprosić, to już przynajmniej wiecie na co.
3: Hey guys, what's up? This is Armin Van Buren. Wieczorami idę w Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Znacie to i kochacie. On the Move to Lizzo T. Friska w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Za chwilę zupełna nowość od Joela Corego się pojawi. 21.30 na zegarach. Pychu z tej strony. Siemano. No a w Poznaniu to mają oj bardzo długi wieczór. Miało być szybko, łatwo i przyjemnie, no ale jednak duński Orhus nie poddało się. No i z prowadzenia 4-1 w pierwszym meczu Lech Poznań w eliminacjach do Ligi Mistrzów teraz przegrywa 1-4. No i mamy już końcówkę dogrywki. No i kto wie, być może to się skończy w karnych. No a Górnik Zabrze też walczy o Ligę Mistrzów. No i na razie 1-1 remisuje z Fenerbahce. Jeszcze jednej bramki Zabrzanie potrzebują do tego, żeby doprowadzić oni z kolei do dogrywki i być może do karnych. No trzymamy kciuki, że ten wieczór jednak będzie piękny. Panowie, dajcie z siebie wszystko. Liga Mistrzów czeka, no!

Axwell, Ibon, to Whatever Turns You On w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 16 minut do 22 nam zostało, a tego pana usłyszycie na Sunrise Festival. To już w nadchodzący weekend w Kołobrzegu. Między innymi Axwell zagra, ale będą też James Hype, Urzel, Morten, Oliver Heldens, Sigala, Sony Fodera, Skytech, nasz polski, także DM. Kogo tylko chcecie macie w line-upie. Całość możecie zobaczyć między innymi na socialach Sunrise Festival, a my mamy dla was karnety last minute, razem z miejscem na polu namiotowym. Meloradio.pl, tam się po nie zgłaszacie, bo to już jest naprawdę last minute, szansa na to, żeby takie karnety zgarnąć. Meloradio.pl, tam znajdziecie szczegóły.

Ten pan zamykał tegoroczny Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom, Martin Garrix. No i tego numeru nie zabrakło również w trakcie jego seta. Razem z Madonną to Bizarre. Tak gramy jeszcze przed 22 w Meloradiu. No a Lech Poznań zamknął sobie drogę do Ligi Mistrzów. Spektakularna porażka, no trochę kompromitacja. Przegrali poznaniacy 1-4 z duńskim Aarhus. No i tym samym już w Lidze Mistrzów nie zagrają. O tę ligę jeszcze walczą zawodnicy Górnika Zabrze, ale u nich też to średnio wygląda. Z Fenerbahce remisują 1-1. No nie jest to najpiękniejszy wieczór dla polskiej piłki. No nie jest.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

autopromocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Użel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś student? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio.

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na zajęcia hula hop.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Super, dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać